Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: mojej wódce. Gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jasny co,

Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak wosk. Wosk. Wosk. Wosk.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie wleciło na ich narkomesku.
5: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
5: że pisać jest trudno.
4: Ale...
2: Nie traktujcie jednak notatek.
5: Jak gdyby były?
2: Nie!
5: Jak gdyby były?
6: One and two and three and four. One and two and three.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten twój strój.

desire.

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia. Zdobywasz do kitu, nie ma to znaczenia.

zwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk?

przez pole z psem, pies naszczekiwał i z królestwa zboża uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

Znałem do bólu w spiczastych kolanach żytniego ludu na rzeczy niewinne.

wódce. Gdy już dosedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.

0: Całkiem ciekawa kolenda, prawda? Witam się z Wami, Barci. Zaczynamy kolejną permanentną rewolucję. Zmiana w planie nastąpiła. Była niedziela, godzina 00, jest sobota, godzina 22.30. Chyba tak zostanie, ale kto to wie. Dzisiaj w programie mam do rozdania podwójne zaproszenie na koncert Moskwy do klubu Ucho w Gdyni 26 grudnia. Jest jedno podwójne albo dwie pojedyncze, więc jakby ktoś chciał, to niech drynda. Nasz numer telefonu 82626 ze wszystkich DS-ów, oprócz DS3, bo DS3 jest inny, i tam 812626, a z miasta 347-2626. Jak koncert Moskwy, to na początek Moskwa w piosence Samobójstwa.
1: Samobójstwa.

0: No i właśnie to była Moskwa, a że na Moskwę mamy bilety do rozdania, tak jak mówiłem, na 26 grudnia. Taki dziwny termin trochę, ale, no ale co, no jak tak chcą, to niech sobie grają. Grają w klubie Ucho, mamy do rozdania jedno podwójne zaproszenie na Moskwę albo dwie pojedyncze, jakby ktoś chciał, to wystarczy tylko drgnąć lub napisać na kanale i chcąbym na przykład, że się chce, trzeba podać nazwisko, imię i no, jest się na liście i można wtedy wejść do Ucha. A teraz póki co, żeby może was przekonać jeszcze bardziej do Moskwy, to dwie piosenki kolejne. Jest to Masturbacja i Anarchia.
1: Masturbacja.

0: przyrzucili to zdecyduj sam. Co do ojca szanej matce zdecyduj sam.
1: No i to była Moskwa. Myślę, że na dzisiaj starczy Moskwy. Na Ircu ludzie mówią, że kiepska ta Moskwa. No ale to taki stary punkowy zespół, ale stary punkowy, no to taki prosty dosyć, po prostu punk zapieprza, zapierdala i tyle. Ale że ostatnio było tak smutno przez te trzy piosenki, powiedzmy kiepsko, to teraz trochę weselszych rytmów będzie Happy Pills i Boys Don't Cry.

No i właśnie to był Happy Pills i Boys Don't Cry, czyli parę dziewczyn, nie wiem ile ich tam jest, 3 czy 4, które bębnią, grają i w ogóle są fajne. Poza tym, tak teraz jak sobie patrzę w ten mój katalog z muzyką, którą sobie zgrałem, to dzisiaj będzie dosyć smutno. A to może dlatego, że byłem tak zmęczony i trochę na szybko wybierałem dzisiejsze utwory, bo mieliśmy małe zakupy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze tutaj coś mam takiego, powiedzmy, może nie strasznie smutnego, a mianowicie nowy projekt Grabarza i Piżamy Porno i jeszcze paru tam ludzi z innych zespołów, nazywa się Strachy na Lachy, a Grabarz Strachy na Lachy, a piosenka nazywa się Krew z Szafy.

No, to na Ircu doszliśmy, że strachy na lachy są zajebiste. No i według mnie są zajebiste, są bardzo fajne. Dobra, w tle sobie przypomniałem, że miałem puścić znowu dzisiaj Plebanie, czyli zespół lokalny z Helu. I on leci sobie w tle, takie indiańskie kawałki. Ja się zastanawiałem, co to wam puścić. Tak sobie stwierdziłem, że puszczę wam dwa kawałki. Jednego ze starszych polskich zespołów punkowych, a mianowicie KSU. Nazwa wzięła się od rejestracji, bo oni pochodzą z... skąd oni pochodzą? Gdzieś z Bieszczad. Ustrzyki Dolne. I tam kiedyś rejestracja była KSU i oni tak nazwali swój zespół. No i tak teraz grałem. Ale to podobno jest bzdura z tą nazwą zespołu. Dobra, nieważne. KSU, jeden z najstarszych polskich zespołów punkowych. Piosenka Płyn pod prąd, a później Liban. Więc gramy.

No i to było KSW, czyli najstarszy polski zespół punkowy, czyli jeden z najstarszych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć kawałki. A zapomniałem moją... przepraszam. Miałem włączyć plebanie. Boże. Jestem tak zmęczony, że mi się nie chce. Dobra. Teraz znalazłem coś takiego. Przeszukując zasoby Studenckiej Agencji Radiowej. Dwa kawałki Pijamy Porno polecą. Będą to Laski oraz Józef K. Józef K. to jest taka piosenka, którą Grabasz napisał w dniu swojej matury. Ciekawe, o co w niej chodzi do końca i kim jest Józef K. Może wy wiecie. Dobra, ja przypominam, że mam te wejściówki na Moskwę. Jakby ktoś chciał, to bardzo chętnie rozdam. Termin taki trochę głupi jest, bo 26 grudnia, więc pewnie będzie to bardziej interesowało tylko lokalnych zwolenników punkroka. No ale może ktoś się skusi. Numery 82626 albo 812626 z akademika numer 3, a tamten pierwszy 82626 to był ze wszystkich akademików. Dobrze, więc teraz Pijama Porno i Laski, a później Pijama Porno i Józef K.

0: I zamiast klaskania to może być tak robić. O. Tak, tak, jazzowo, o.
1: Daj kawałek.
0: Ale różno.
1: Daj kawałek.

co już cię przyznać, że niezłe jest to dojebanie na koniec, co? Mi się bardzo podoba, aż się obudziłem. Dobra, to teraz chciałem zapodać coś, co ostatnio też ściągnąłem, a odkryłem dawno, dawno temu, a mianowicie odkryła mi to moja koleżanka z czasów liceum, a będzie to Brygada Kryzys i będą trzy kawałki pod rząd, czyli pożegnamy się na jakieś 12 minut. Będzie to tak, po kolejności. Wszystko pochodzi z jednej płyty Kosmopolis, czyli tej ostatniej, a niedługo szykuje się podobno nowa jakaś płyta, ma być coś nowego. Niektórzy bardziej wtajemniczeni pewnie wiedzą nawet, jak się nazywa, ja nie wiem. Znaczy wiedziałem, ale już nie wiem. Ale muszę się przyznać, że byłem na jednym koncercie w Wawie. Miało być plebania. Coś mi się to lampy nie działają. Byłem na jednym koncercie w Wawie właśnie Brygady Kryzys z moją dobrą koleżanką Małgosią i ona stwierdziła, że to, co było w Gdańsku na plaży gdzieś tam w czasie wakacji, było wiele lepsze niż to, co było w Wawie. No ale tak było, no ale było i tak fajnie, fajnie. Ja parnaście lat czekałem na ten koncert, więc się doczekałem i jak będzie jeszcze gdzieś w Gdańsku albo gdzieś to na pewno się jeszcze raz wybiorę. Dobra, nie przedłużam dalej. Brygada Kryzys Kosmopolis, 2 Brygada Kryzys Wojna, 3 Brygada Kryzys Ty i tylko Ty.

Tutaj to już muszę wejść, bo tak za długo trochę to by trwało. A więc usłyszeliśmy Kosmopolis i Wojnę, Brygady Kryzys, a teraz ostatnia piosenka, jaką do Was przygotowałem, zespołu Brygady Kryzys, czyli piosenka Ty i Tylko Ty, oczywiście ze specjalną dedykacją dla tych, którzy wiedzą, dla kogo to wiedzą, a dla tych, którzy nie wiedzą, to mówię, że specjalna dedykacja oczywiście dla Gosi.

No, no i skończyliśmy wątek z Brygadą Kryzysu na dzisiejszy wieczór. Czas do następnego wątku. Jeszcze 10 minut zostało, więc zdążę zaprezentować jeden zespół może, albo no właśnie tak się zastanawiam. Bo mam jeden taki dosyć wulgarny i nie wiem, czy mogę. Czy mogę, ale nie wiem, czy chcę. No może nie dzisiaj. Póki co ostatnio odkryty przeze mnie, a już istniejący pewnie dłuższy czas, zespół nazywa się Bunkier. Bunkier, czyli dwie propozycje zespołu Bunkier, Barbarzyńcy i My Anarchiści. To już druga piosenka dzisiaj o anarchistach. Ciekawe czemu.

No i niechcący znowu mi się włączyła brygada kryzysu. Ja nie wiem, czemu tak się dzieje. Dobra, to teraz jeszcze anarchiści, my anarchiści i bunkery. Fatalnie się dzisiaj nagłaśniam. Fatalnie.

No, dobra. To był bunkier. Bunkier w bardzo demoralizującej wersji, ale bardzo fajnej. Tu zapiszczało coś. No nic. Ja się będę żegnał i jeszcze na koniec ode mnie dla was hołk i pieniądz, a później to już normalna nocna playlista. Więc do usłyszenia za tydzień, w sobotę o godzinie 22:30 permanentnej rewolucji. Oj, co ja mówię, nie za tydzień. To już będzie w nowym roku. Czyli zobaczenia w nowym roku. 100 lat. Wszystkim z okazji nowego roku. Nie schlejcie się na Sylwestra, bo tak nie wypada. Trzeba być trzeźwym i dotrzeć do rana. Kto to mówi? No, także wesołych świąt, mocy prezentów i dobrej zabawy na Sylwestra. I spotykamy się w nowym roku, czyli to będzie jakiś tam w styczniu pewnie. W drugim tygodniu stycznia najlepiej. Albo nawet już w trzecim. No nie wiem, nieważne. Czy to ważne? Dobra, to teraz hołk i pieniądz, a później już normalna, sarowa playlista, czyli miły brzęczyk przez cały czas do jutra. Do zobaczenia, hej!

0: wkrótce, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że pod

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

młode, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubi w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpij. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wypić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze

strach od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom